ewa yesu dema ewa yesu dema ewa yesu dema apala bada baba shanda bada ba rekola baba eparianda bala baba peshanda bala baba in the name of Jesus Christ otrinin impaiba emu oten eyenu ma bebre.

0: Nelson, na yu eko owomu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bible si, okwany bi wo honu mwa, unipa eni su etene. Nelson, e yuye yano, edi owo eneba.
0: Yes.
1: Okwany bi wo honu mwa, enipa eni su, unipa etu anamobia. Se wonipa eye bibia na adwene mu ene ne tirimu pono wonu ohu ne se eye

ni sabre no na aye na wreho sabre no na aye ne yaw sabre no na mehunu yanka abemu enti ekwan bi wo ho etene ewo enipa ni so na wiye ya no owo ene